zabavtu pár dokrát. Nenastupu sarges mi kume, tutaj do smas lidzi ga uzemat. Tik nevar saprast badis jes vai ne, balta kaza norau jas nosaites.